tundu njegej bi wala tundu belel modi bi amna banen dekk bu am solo bo xamne mom itam muy ñombre ci ñeel mom itam fofu la dekk mom it Seigne Makhtar Bintelo moko senti mu nek ci bori Touba Belel.